pierdolę woda, woda. Wydychuję bubliny jak z woda. Ale każda kłapka cię boda. Nie zmieni się to rychło jak moda. Okej, D. To jest ono. Len tak dalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

wielkiej starki. Dwa, że to neni wszystko. Stale robisz na kratkę piciowin. Sprawdą w piciowinę.